zawsze druje, namazała, kakrje, kakrje mnie. Bo pożał, bo na miszu, za moją dachle. Zawsze druje, namazała, kakrje mnie. Zawsze druje.